Maradane zamare de de Yeni ni ba maradane zare mapani Pani zare maradane zare pani mapa de man zare Ni zare mapani ta Ni zare mapani ta Ni zare mapani ta